0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Mirze, Irmana, Ado Gega i u nastavku za

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Mirze, Irmana, Mili Kitić u nastavku. Pozdrav za Trnovčane.